zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami zami